jak iść. Palcem wskazują wszyscy mnie, oprócz bezrękich normalna rzecz. Gdy widzę złodzieja, co z łupem swym zwiewa przed gliną, ile sił, nogi myj ruch, z pałką drapiusz w pysku ma chodnika smak.

się rzucić na mnie chce. Oprócz beznogich normalna rzecz. Prorokiem być nie trzeba więc, by zgadnąć, co tu czeka mnie, gdy znajdą odpowiedni szlak.